Ostatnie zachowane w Europie lasy pierwotne i starodrzewy to coś więcej niż tylko skupisko wiekowych drzew. Są to żywe ekosystemy, w których żyją niezliczone gatunki i znajdują się gigantyczne drzewa magazynujące dwutlenek węgla. Lasy te stanowią niezwykle ważną część naszego dziedzictwa naturalnego. Są też bardzo ważne dla walki ze zmianą klimatu, ale są niestety zagrożone. W tym podcaście z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa zbadamy, w jaki sposób Unia Europejska stara się chronić te cenne lasy. Prastare lasy są w Unii rzadkie, niewielkie i rozdrobnione. Stanowią mniej niż 3% całkowitego zalesionego obszaru Europy. Około 90% lasów pierwotnych i starodrzewów w Unii znajduje się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Szwecji. Są to nietknięte naturalne ekosystemy, w których jest niewiele lub nie ma wcale oznak wpływu człowieka, a dzika przyroda rozwija się tak jak przez wieki. Lasy te odgrywają bardzo ważną rolę, pomagają zachować różnorodność biologiczną, pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla i wodę, regulują lokalne warunki klimatyczne i ułatwiają ludziom zachowanie zdrowia. Są również domem dla wielu zagrożonych gatunków. Jednym z największych i najbardziej znanych starych lasów pierwotnych w Europie jest Białowieża, która rozciąga się na granicy Polski i Białorusi. Jest to jeden z ostatnich zachowanych lasów pierwotnych w Europie. W Puszczy Białowieskiej żyje wiele różnych gatunków dzikich zwierząt, w tym żubr, który kiedyś prawie wyginął. Puszczę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Innym przykładem prastarego lasu w Europie są Dziewicze Lasy Karpat, które rozciągają się na terenie Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Te rozległe lasy pierwotne należą do największych nienaruszonych lasów strefy umiarkowanej w Europie. Żyje w nich wiele gatunków dzikich zwierząt, na przykład niedźwiedzie, rysie i wilki. Austriacki Park Narodowy Kalkalpen to kolejny przykład starodrzewu objętego unijną ochroną. Te stare lasy bukowe porastają Alpy i stanowią największy w Austrii chroniony obszar dzikiej przyrody. Znajdują tam schronienie rzadkie gatunki

Stare lasy są niezastąpione. Dlatego ich ochrona jest priorytetem Unii Europejskiej. Z biegiem lat Unia opracowała wiele strategii i przepisów, aby zapewnić tym ekosystemom ochronę i zachować je dla przyszłych pokoleń. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich. Jedną z najważniejszych unijnych inicjatyw jest Natura 2000, największa skoordynowana sieć obszarów chronionych w Unii. Obejmuje ona zarówno obszary lądowe, jak i morskie. Do sieci Natura 2000 włączono Puszczę Białowieską i część Lasów Karpackich. Celem sieci Natura 2000 jest ochrona przyrody i dbałość o zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Elementem Europejskiego Zielonego Ładu Unii jest strategia na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 roku. Strategia wyznacza ambitne cele co do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i ochrony siedlisk przyrodniczych w Europie. W strategii Unia zobowiązała się, że obejmie ścisłą ochroną wszystkie pozostałe lasy pierwotne i starodrzewy w Unii. Oznacza to, że lasy te powinny pozostać nienaruszone, wolne od wyrębu, rozwoju infrastruktury i ingerencji człowieka, które mogłyby zaszkodzić ich równowadze ekologicznej. Ponadto strategia wyznacza namacalny cel – posadzić co najmniej 3 miliardy drzew do 2030 roku, co pomoże przywrócić zdegradowane ekosystemy i zwiększy pokrywę leśną. Chodzi nie tylko o to, by posadzić jak najwięcej drzew, ale także o to, by sadzić właściwe drzewa we właściwych miejscach, co będzie sprzyjać różnorodności biologicznej i adaptacji do zmieniającego się klimatu. Strategia Leśna Unii na 2030 rok, przyjęta przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku, uzupełnia strategię na rzecz bioróżnorodności. Skupia się na zrównoważonej gospodarce leśnej i odtwarzaniu lasów. Ma zwiększyć odporność lasów w Unii na zmianę klimatu i promować praktyki korzystne zarówno dla środowiska, jak i społeczności lokalnych. Wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, by zrównoważyć potrzeby gospodarcze z ochroną środowiska. Zachęca, by korzystać z produktów drzewnych pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony przy jednoczesnej ochronie starych ekosystemów. Promuje też alternatywne rodzaje działalności gospodarczej, takie jak ekoturystyka lub produkcja towarów niedrzewnych, na przykład miodu lub roślin leczniczych. Ma to zapewnić ludności zrównoważone źródła utrzymania, a jednocześnie zachować lasy w nienaruszonym stanie. W strategii podkreślono również, że należy monitorować i raportować stan lasów. Dlatego Unia pracuje nad przepisami, które mają ustanowić ramy obserwacji lasów. Dzięki temu będzie się w krajach Unii konsekwentnie gromadzić i udostępniać dane dotyczące zdrowia lasów, różnorodności biologicznej i praktyk zarządzania. W ten sposób łatwiej będzie podejmować lepsze decyzje polityczne. Skuteczna ochrona dawnych lasów nie jest możliwa bez znacznych inwestycji finansowych. Dlatego też Unia ustanowiła mechanizmy finansowania, które idą w parze z działaniami na rzecz ochrony przyrody. Najważniejszym narzędziem unijnego finansowania ochrony środowiska jest program LIFE. To sztandarowa inicjatywa Unii. Od 1992 roku LIFE współfinansował ponad 5,5 tysiąca projektów w całej Unii. Program skupia się na różnorodności biologicznej, odbudowie przyrody i adaptacji do zmiany klimatu. Jeśli chodzi o starodrzewy, LIFE finansuje inicjatywy, które mają przywracać zdegradowane ekosystemy leśne i zwiększać różnorodność biologiczną. Pomaga zwalczać zagrożenia, takie jak nielegalne pozyskiwanie drewna, pożary lasów i gatunki inwazyjne. Ponadto wspiera badania i innowacje w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej.

0: Kolejnym ważnym narzędziem finansowania jest wspólna polityka rolna. Dotyczy ona przede wszystkim rolnictwa, ale wspiera również finansowo agroleśnictwo, czyli zrównoważone praktyki użytkowania gruntów, które integrują drzewa z krajobrazami rolniczymi. Dzięki temu zwiększa się bioróżnorodność, poprawia się jakość gleby i usprawnia gospodarka wodna. Fundusze rozwoju obszarów wiejskich, będące elementem wspólnej polityki rolnej, zachęcają też właścicieli lasów, by przyjmowali praktyki zrównoważonej gospodarki leśnej. Promuje się inwestycje w działania zapobiegające wylesianiu i zwiększające różnorodność biologiczną. Dzięki dofinansowaniu można sadzić rodzime gatunki drzew, zwalczać szkodniki i rekultywować zdegradowane obszary leśne. Unijny program Horyzont Europa, poświęcony badaniom i innowacjom, finansuje projekty, które mają zwiększyć naszą wiedzę o ekosystemach leśnych i poprawić ich stan. W toku tych projektów bada się wpływ zmiany klimatu na prastare lasy, opracowuje się innowacyjne techniki zarządzania lasami i rozwija naukę o ochronie różnorodności biologicznej. Ochrona europejskich lasów to nie tylko obowiązek poszczególnych państw członkowskich. Jest to wspólne zobowiązanie na szczeblu Unii. Parlament Europejski przewodzi tym staraniom i zdecydowanie opowiada się za ochroną lasów pierwotnych i starodrzewów. Parlament odegrał istotną rolę w kształtowaniu unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Wyznacza ona ambitny cel ścisłej ochrony wszystkich pozostałych lasów pierwotnych i starodrzewów w Unii. Zaapelował również, by promować zrównoważone praktyki leśne, co zapobiegnie wylesianiu na dużą skalę. W kwietniu 2023 roku Parlament przyjął przepisy, które mają zagwarantować, że towary importowane do Unii nie będą przyczyniały się do wylesiania ani degradacji lasów na świecie. Początkowo te przepisy miały wejść w życie w grudniu 2024 roku, ale przesunięto ten termin o rok, aby umożliwić firmom dostosowanie się do nowych regulacji. W lutym 2024 roku posłowie poparli nowe prawo, zgodnie z którym wszystkie kraje Unii muszą podjąć działania na rzecz przywrócenia naturalnych siedlisk. Parlament nie tylko przyjmuje prawo, ale też ściśle monitoruje wdrażanie polityki ochrony przyrody. Komisja Ochrony Środowiska regularnie ocenia postępy i dba o to, by środki ochrony przekładały się na rzeczywiste działania. Bardzo ważne jest odpowiednie finansowanie, dlatego Parlament zadbał o to, by wspierać finansowo ochronę różnorodności biologicznej. Naciskał na zwiększenie inwestycji w ochronę przyrody poprzez programy unijne, takie jak LIFE, Horyzont Europa i Wspólna Polityka Rolna. Unia wprowadza środki, które pomagają chronić prastare lasy i dba o to, by te rzadkie ekosystemy pozostały nietknięte i nadal zapewniały podstawowe korzyści środowisku. Ponieważ ochrona przyrody to nie tylko ochrona, to inwestycja w naszą przyszłość. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: CEO di TTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto, ascolta 6023, bombo.
12: Sessanta, due, tre.
13: Sei, zero, venti che?
14: Sessanta, ventitré.
13: Sei, zero, due, tre.
12: Sei, zero, ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città. Una sola voce. 6023.
1: Grecko-niemiecko-brytyjskie konsorcjum dziennikarzy zdobyło nagrodę imienia Dafne Caruany Galizji za rok 2023. Dziennikarze przeprowadzili dociekliwe śledztwo w sprawie zatonięcia 14 czerwca 2023 roku łodzi Adriana. W katastrofie u wybrzeży Grecji zginęło ponad 600 migrantów, którzy kilka dni wcześniej opuścili Libię na łodzi rybackiej.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espressione.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Dafne Caruana Galizia.
1: Tytuł zwycięskiego artykułu brzmiał: Pod uśpionym okiem władz, wyłączone kamery i śmierć w najciemniejszych głębinach Morza Śródziemnego. Wspólne dochodzenie prowadziło greckie Centrum Dziennikarstwa Śledczego Solomon we współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Forensis, niemieckim nadawcą publicznym ARD i brytyjskim dziennikiem The Guardian. Dziennikarze ujawnili, że największa w ostatnich czasach katastrofa statku z migrantami była konsekwencją działań greckiej Straży Przybrzeżnej. Ujawnili także niespójności w oficjalnych relacjach władz greckich. Dziennikarze przeprowadzili ponad 20 wywiadów z osobami ocalałymi z katastrofy. Przeanalizowali także dokumenty sądowe oraz materiały źródłowe Straży Przybrzeżnej. Ujawnili, że nie podjęto odpowiednich działań ratunkowych oraz zignorowano propozycje pomocy. Z zeznań osób ocalałych z katastrofy wynika, że łódź zatonęła, kiedy grecka Straż Przybrzeżna próbowała przyholować ją do brzegu. Grecka Straż Przybrzeżna zaprzeczyła, jakoby podjęła próbę holowania łodzi. Organizacja Forensis opracowała symulację wydarzeń tej tragicznej nocy za pomocą trójwymiarowego modelu łodzi. Wykorzystała w tym celu dane z dziennika pokładowego Straży Przybrzeżnej, a także zeznania kapitana jej statku. Do opracowania symulacji posłużyły także dane z przelotów samolotów i dane o ruchu morskim, jak również obrazy satelitarne i materiały audiowizualne z pobliskich statków oraz inne źródła. Odbierając nagrodę w imieniu zwycięskiego konsorcjum, Iliana Papangelis z Solomona powiedziała: Mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie osoby ocalałe i ludzie, którzy stracili bliskich i przyjaciół w katastrofie statku, zyskają należne uznanie i że śmierć tych ludzi nie pozostanie niezauważona i nie będzie bezkarna. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: Parlament Europejski nadal będzie wiernie trwać przy rodzinie Dafne, po stronie poszukiwaczy prawdy, po stronie sprawiedliwości i niezależnego dziennikarstwa. Domagaliśmy się odpowiedzi, analizujemy, stanowimy prawo i nadal będziemy uchwalać odpowiednie akty prawne, aby nasza wspólna Europa była przestrzenią, w której dziennikarze mogą pracować wolnie od strachu, nękania, przemocy i morderstw. Nagrodę wręczono już po raz trzeci. Jej celem jest wyróżnienie wybitnego dziennikarstwa, które propaguje podstawowe zasady i wartości Unii Europejskiej. Nagrodę ustanowiono ku pamięci Dafne Caruany Galizji, maltańskiej dziennikarki, blogerki i działaczki antykorupcyjnej, zamordowanej w 2017 roku. Prowadziła ona śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, powiązań między branżą gier hazardowych online a przestępczością zorganizowaną oraz maltańskiego systemu obywatelstwa dla inwestorów. Zamordowano ją w połowie października 2017 roku. Zginęła w pobliżu swojego domu w wybuchu bomby podłożonej w jej samochodzie.